0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Okay, ready?
2: Fajn Radio Instagram, Fajn Radio TikTok. Fajn Radio Instagram a Fajn Radio TikTok. Instagram, TikTok, Instagram, TikTok. Jsme všude. Jsme boží.
1: Duh.
2: Hledej Fajn Radio.
0: Fajn. Vždycky hot.